Pieszyn 2 naszej torii czarnej włóczni. Na świetle pokazuje, że jest tak pozwana wojna o ruchę na dwa. Nagle polityka wolno opatrzyć w Europie, pisze japański list Sankei. Rakiety Pieszyn 2 w ramach wytrzymania mają ogromne defekty u motorów, które mogą powodować proizwodnie. Starach i wydobywać to jest opatrzenie katastrofy.